0: Słuchajcie, RMF FM, zbliża się godzina 23, zatem nowe wydanie Faktów jest już przygotowane, a przedstawi je Karol Płaczkiewicz. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Mężczyzna podejrzany o zaatakowanie nożem wójt gminy Stara Kornica w Mazowieckiem trafił do aresztu. Jak zmieniały się warunki pracy przez pokolenia? Dziś w Święto Pracy wyjaśniamy to w Faktach. Będzie też piłkarska ekstraklasa. Legia Warszawa rzutem na taśmę wygrała z Widzewem Łódź. Mężczyzna podejrzany o atak nożem na wójt gminy Stara Kornica, aresztowany na 3 miesiące. Wcześniej 42-latek usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa i czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego. Grozi mu dożywocie. Do ataku doszło w środę przed godziną 16 na terenie urzędu gminy. Wójt Beaty Jerzman przetransportowano do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jej stan jest stabilny. Policja w Chojnicach prowadzi postępowanie w sprawie pożaru z 17 kwietnia w Parku Narodowym Bory Tucholskie, dowiedział się reporter RMF FM. Spłonął około hektar 154-letniego lasu. Co na tę chwilę wiadomo o tej sprawie, powie Stanisław Pawłowski.
2: Ogień pojawił się w miejscu zamkniętym dla turystów, w obszarze ochrony zwierząt, z dala od szlaków turystycznych, dróg i linii energetycznych czy kolejowych. Policjanci teraz zabezpieczają monitoring, przesłuchują świadków i muszą ustalić, jak doszło do tego pożaru. Wszystko wskazuje na to, że ogień był efektem nieodpowiedzialnego zachowania człowieka. Przekazał mi z kolei Janusz Kochanowski, dyrektor Parku Narodowego. Jak mówi, dyrekcja ma dowody na to, że ktoś nocował w lesie i rozpalił tam ognisko, które później zostało źle zabezpieczone. Nad ranem zerwał się wiatr, który rozdmuchał żarzące się fragmenty, a przy tak niskiej wilgotności ściółki to one miały spowodować pożar. To jeden z wielu pożarów lasów w tym miesiącu. 2 dni temu ogień pojawił się m.in. w nadleśnictwie Lipusz. Paliły się tam drzewa, które ocalały w huraganie stulecia i młode drzewa posadzone już po huraganie.
1: Około 150 lat trwało stworzenie przepisów, dzięki którym pracujemy przeciętnie 40 i nie więcej niż 48 godzin w tygodniu. Tydzień pracy liczy 5 dni, korzystamy i z ubezpieczeń, i z płatnych urlopów. Wszystko to wiąże się z historią obchodzonego dziś Święta Pracy. Tomasz Skory opowiadał dziś tę historię w rozmowie z profesorem Tomaszem Nałęczem. Na koniec nasz rozmówca podsumował.
3: Mamy naprawdę bardzo cywilizowane prawo pracy, regulujące każdą dziedzinę życia, w bardzo korzystny dla pracowników sposób, ale pod jednym warunkiem, że zawrze się umowę o pracę. I gdzie dzisiaj te prawa pracownicze są naruszane? Przez niezawieranie umów o pracę. Bardzo często pracownika, zwłaszcza młodego, zatrudnia się na tak zwanej śmieciowej umowie, umowie zlecenie, albo wręcz na czarno.
1: Mówił nasz rozmówca, taka praca pozbawia zdobywanych przez dziesiątki lat praw, które należy wykorzystywać, a nie omijać, podkreśla profesor Nałęcz. A teraz w Faktach jeszcze sport. Legia Warszawa pokonuje Widzew Łódź 1-0 po golu w ostatniej minucie meczu. Łączymy się ze stadionem przy Łazienkowskiej w stolicy i naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem. Dobry wieczór, Czarku, powiedz, jak padł ten złoty gol?
4: Dobry wieczór, to była ostatnia akcja meczu. Kibice dawno już stracili nadzieję na gole po zaciętym, ale i słabym meczu, trzeba to powiedzieć. Naraz wrzutka w pole karne z rzutu wolnego, zamieszanie w polu karnym Widzewa, strzał Legii, jeden, drugi, trzeci i w końcu piłka znalazła Rafała Adamskiego, rezerwowego, który z bliska tylko dostawił nogę i trafił do siatki. Bramka może nie była piękna, ale mająca olbrzymie konsekwencje w ligowej tabeli, bo dzięki zwycięstwu Legia momentalnie z niemal samego dołu podskoczyła do środka na 9 miejsce. Ma 40 punktów i utrzymanie jest już na wyciągnięcie ręki. Sytuacja Widzewa natomiast, który dzielnie bronił się prawie cały mecz, staje się dramatyczna. Łodzianie pozostają w strefie spadkowej i w napięciu będą teraz oczekiwać na wyniki pozostałych drużyn walczących o utrzymanie. Ze stadionu Legii Warszawa, Cezary Dziwiszek.
5: Długi weekend w Faktach RMF FM.
1: Beskidy przyciągnęły na majówkę tłumy turystów. Widać to na szlakach turystycznych, trasach rowerowych oraz w centrach wypoczynkowych miejscowości. Po wiosennych przeglądach technicznych kursują już też wszystkie koleje linowe.
6: Dlaczego Beskidy?
7: Przede wszystkim, że są
8: dla
7: blisko
8: relaksu
7: i uwielbiamy góry.
8: No niech pan zobaczy. Dla tych widoków. Chociażby.
6: Na wędrówkę się wybieracie?
8: Wybieramy się na Rysiankę.
6: To daleko stąd?
8: Stąd 5 godzin.
9: Odpoczywamy, relaksujemy się, odstresowujemy się, zapominamy o pracy, o problemach codziennych. Cieszymy się każdym dniem, słoneczkiem i atmosferą.
6: Wyprawa w góry kiedy?
9: Jutro rano. Pobudka wcześniej, śniadanko, spakowani wieczorem i wyruszamy.
1: I to dobra decyzja, bo jutro w Beskidach ma być jeszcze więcej słońca. Na temperatura miejscami przekroczy 20 stopni. A dziś z turystami w węgierskiej górce rozmawiał Marcin Buczek.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24.

0: za dzisiejsze spotkanie na antenie RMF FM. Dziękuję. Marcin Jędrych, zapraszam na Fakty o Północy, które przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Zapraszam. O północy utrudnienia w kierunku Rzeszowa na S19 w Lubelskiem. To wydanie zaczniemy od wieści ważnych dla kierowców. Później Stany Zjednoczone. Sprawca strzelaniny na balu korespondentów Białego Domu pozostanie w areszcie. A w Polsce od wczoraj motoambulanse są pełnoprawnymi jednostkami systemu ratownictwa medycznego. Uwaga kierowcy na drodze S19 w Lubelskiem, na odcinku między węzłami Kraśnik Południe i Wilkołaz w pobliżu miejscowości Słodków Pierwszy. Osobówka wjechała w bariery. W kierunku Rzeszowa w tej chwili przejedziecie tam teraz tylko prawym pasem. Jedźcie ostrożnie. A w faktach teraz informacja z ostatniej chwili. Pentagon ogłosił decyzję o wycofaniu 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Do tego tematu wrócimy w kolejnych faktach. 31-letni sprawca strzelaniny na balu korespondentów Białego Domu pozostanie w areszcie. W czwartek kolejny raz pojawił się w sądzie. W faktach z informacjami w tej sprawie nasz waszyngtoński korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, jakie są dotychczasowe ustalenia prokuratury w tej sprawie?
2: Prokuratura twierdzi, że mężczyzna planował atak i mógł doprowadzić do ogromnej tragedii. Obrona podważa jednak te ustalenia, wskazując na brak jednoznacznych dowodów, w tym wątpliwości co do tego, czy oskarżony oddał strzały. Postawiono mu m.in. zarzut próby zabicia prezydenta Stanów Zjednoczonych. Według władz napastnik przyjechał do Waszyngtonu z Kalifornii i zatrzymał się w hotelu, w którym odbywało się wydarzenie. Został zatrzymany, zanim dotarł na samą salę, gdzie odbywała się kolacja. Kolejna rozprawa w tej sprawie została wyznaczona na 11 maja. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: A teraz w faktach doniesienia z Brukseli. Polskie jabłka mają szansę podbić brazylijski rynek. Unijna umowa z krajami Mercosur, która weszła w życie, może w tym pomóc. Czy tak się stanie? Będziemy to sprawdzać w faktach. Nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino usłyszała w Brukseli, że rozmowy z władzami Brazylii dotyczące polskich owoców idą w dobrym kierunku.
3: Problemem do tej pory było uzgodnienie warunków dla zaświadczeń fitosanitarnych. Do niedawna Brazylia nie chciała w ogóle o tym rozmawiać. Sprawy jednak ruszyły z miejsca w ostatnich tygodniach dzięki wsparciu Komisji Europejskiej, na którą naciskał szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski. Bardzo aktywni byli także sami producenci jabłek. Rozmawiałam z Maciejem Majewskim ze Stowarzyszenia Sady Grójeckie. Majewski uczestniczył niedawno w misji handlowej do Brazylii z unijnym komisarzem Christopherem Hansenem. Przekonywał, że polskie jabłka mogą trafić do Brazylii zaraz po zbiorach w kraju, właśnie wtedy, gdy w Brazylii kończą się zapasy tych owoców z Chile czy z Argentyny.
1: Unijna umowa z krajami Mercosur, jej plusy i minusy. Polecam artykuł naszej korespondentki na rmf24.pl. Od wczoraj motocykle ratunkowe, tak jak karetki, są pełnoprawnymi jednostkami systemu ratownictwa medycznego finansowanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Celem ratowników na motoambulansach jest jak najszybciej dotrzeć do potrzebujących. W województwie śląskim ratownicy już wcześniej korzystali z motocykli, ale NFZ za to nie płacił.
4: To zamiast tak, że jesteśmy dysponowani jednoczasowo, czyli jedzie i motoambulans, i ambulans. Dodatkowo może jechać straż pożarna, policja w zależności od potrzebowania. Ale są też takie typy zdarzeń, gdzie jedziemy samodzielnie, oceniamy, niejednokrotnie udzielamy pomocy na miejscu zdarzenia i pacjent pozostaje na miejscu zdarzenia, bo nie potrzebuje dalszego transportu do szpitala. No, przykład zeszłego roku, 700 interwencji, to 60% to były interwencje bez działań ambulansu.
5: Bez konieczności transportu.
4: Tak jest.
1: Z Kamilem Skubisem, ratownikiem medycznym Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu, rozmawiała Anna Kropaczek.
6: To także są fakty.
1: Góra parkowa w Krynicy Zdroju zamieniła się w swoisty wehikuł czasu. Można tam wjechać oryginalną kolejką z 1937 roku, a od wczoraj także przenieść się w dwudziestolecie międzywojenne, dzięki otwartemu właśnie pawilonowi Szalone Lata 30.
7: Tutaj można zobaczyć osoby z popkultury z całego świata, bo uchylając trochę rąbka tajemnicy, będzie to Charlie Chaplin, będzie to także King Kong. Fajny, ciekawy klimat historyczny, edukacja i zabawa na najwyższym poziomie.
8: Cofamy się o 90 lat, stworzyliśmy pewnego rodzaju taki portal, dzięki któremu nasi klienci właśnie mogą poczuć magię i przede wszystkim radość i szaleństwo tego dwudziestolecia międzywojennego.
9: Naprawdę jestem szczęśliwa, że mogłam tu skorzystać z takiej atrakcji wspaniałej.
10: Fajniej było w tych latach 30?
11: Ja myślę, że ludzie mieli chyba więcej humoru w sobie trochę.
10: Tak. I warto tego skosztować.
11: Tak, no? Tak, zachęcamy i polecamy.
1: Mówili naszemu reporterowi Łukasz Chmielowski i Weronika Dziwosz z Polskich Kolei Linowych, a także zwiedzający pawilon retro.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Na zegarach w całej Polsce za chwilę zobaczymy godzinę pierwszą, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Stany Zjednoczone wycofują 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Taką decyzję podjął szef Pentagonu. Trwa długi majowy weekend. Kierowcy w tych dniach musicie spodziewać się zwiększonej ilości policyjnych patroli. W Krakowie dziś zakończy się 19. festiwal Mastercard of Camera. I to dziś poznamy nagrodzonych podczas gali zamknięcia. Szef Pentagonu Pete Hegseth podjął decyzję o wycofaniu około 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, poinformował rzecznik resortu Sean Parnell, cytowany przez Fox News. Minister wojny nakazał wycofanie około 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Decyzja ta jest następstwem gruntownej analizy rozmieszczenia sił w Europie i wynika z potrzeb oraz warunków panujących na miejscu, poinformował Parnell w wydanym oświadczeniu. Rzecznik Pentagonu zapowiedział też, że operacja wycofywania zostanie zakończona w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy. W tej chwili w Niemczech stacjonuje od 35 do 37 tysięcy amerykańskich żołnierzy. 34 aktywistów z globalnej flotylli Sumut transportującej pomoc humanitarną dla Strefy Gazy, zatrzymanych przez siły izraelskie u wybrzeży Krety, znalazło się w szpitalu. Wśród nich jest jedna osoba z Polski. W czwartek, przypomnę, Izrael poinformował, że jego wojsko zatrzymało około 175 aktywistów na około 20 statkach na wodach międzynarodowych u wybrzeży Krety. W tej grupie jest Polka Magdalena Górska, pracująca jako adiunkt na Uniwersytecie Utreckim. W czwartek polskie MSZ poinformowało, że bezpieczeństwo polskich obywateli biorących udział w inicjatywie Sumut Global Flotilla było przedmiotem rozmowy z Charte Fe, ambasady Izraela w Warszawie. Służba konsularna i dyplomatyczna pozostają w pełnej gotowości, zapewnił na platformie X resort dyplomacji.
1: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
0: Majówka pod lupą drogówki. Policja zapowiada wzmożone kontrole na drogach aż do poniedziałku. Na trasach pojawi się więcej patroli, w tym funkcjonariusze z grupy Speed.
2: Mówimy tutaj przede wszystkim o nadmiernej prędkości, która cały czas przynosi skutki w postaci ofiar śmiertelnych na polskich drogach, dlatego tych pomiarów też na pewno będzie dużo.
3: A czy policjanci będą też sprawdzać stan techniczny samochodu?
2: Stan techniczny jest zawsze w naszym zainteresowaniu, więc pojazdów, bo też wpływa to na bezpieczeństwo. Jest to bardzo istotne, żeby ten stan techniczne, szczególnie przed dłuższą podróżą, na taki weekend majowy sprawdzić to, co potrafimy.
3: Światła?
2: Czystość tych świateł, a jak światła, to i płyn do spryskiwaczy i wycieraczki, bo to często się okazuje w trasie, że zaczyna padać deszcz, a my nie jesteśmy w stanie oczyścić tej szyby, więc to jest też bardzo istotne.
0: Podkreśla podinspektor Robert Opas. Z rzecznikiem komendanta głównego policji rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dziś poznamy nagrodzonych podczas gali zamknięcia 19. festiwalu Mastercard of Camera w Krakowie. Wśród walczących obraz Klarnet z Weroniką Humaj w roli głównej. Każda rola dała mi sporo doświadczenia, podkreśla aktorka.
4: Z jednej strony tak sobie pomyślałam, no Klarnet był jakimś ważnym takim momentem dla mnie i bardzo dużo przeżyłam wokół tego filmu. Ale też no na przykład Stulecie Winnych, które było serialem, 4 sezony tam spędziłam. To był z kolei taki czas, że miałam bardzo dużo spotkań różnych z różnymi aktorami i każda postać dla mnie jest zupełnie inna i zupełnie dotyka czegoś innego. Z każdego spotkania coś wynoszę.
0: Cała rozmowa z Weroniką Humaj jest na rmf24.pl. Sztuka wkracza na katowickie targowiska miejskie. Studenci Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach namalują mural na targowisku na placu Miarki. Profesor Grzegorz Hańderek, rektor Akademii Sztuk Pięknych, nie zdradzając jeszcze szczegółów, tak zapowiada, jaki będzie ten mural.
5: Bardzo witalny, optymistyczny, no i taki zapraszający. Już niebawem ruszą prace. Zachęcałbym również do oglądania samego etapu powstawania tego muralu w ramach Mural Art Week już za parę dni.
6: Bez problemu znaleźliście chętnych do malowania?
5: Tak, studenci są bardzo chętni do takich działań w przestrzeni publicznej. Nagrodą za ten trud jest masowy odbiorca. W galerii zobaczy dany obraz, może kilka osób, prawda, kilkanaście, no, przyjdą na wernisaż, wiemy jak to wygląda. Natomiast tutaj właściwie codziennie tłumy przechodzą i to jest, wydaje mi się, to, o co też tym młodym ludziom chodzi.
0: Z rektorem katowickiej ASP rozmawiała Anna Kropaczek. Uczelnię do współpracy zaprosiło miasto. Początek malowania muralu na placu Miarki 13 maja.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tu Radio RMF 24.

Ostatnie sekundy dzielą nas od drugiej, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Zaczniemy od ostrzeżeń dla kierowców na A1 w Łódzkiem i S5 w Wielkopolskiem. Ceny benzyny w Stanach Zjednoczonych osiągnęły najwyższy poziom od 4 lat. Donald Trump przyznał, że po ataku na Iran spodziewał się znacznie większego wzrostu cen. W faktach wrócimy też do specjalnego wyjazdowego programu radia RMF24 z Akademii Policji w Szczytnie. Uwaga kierowcy na A1.